0: Kolejne cła będą, jak tłumaczy komisja, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała. Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Bernd Lange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Zaznaczyła, że jeśli USA podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Piętnaście zastępów strażaków prowadziło akcję w hucie w Dąbrowie Górniczej. Wskutek awarii nikomu nic się nie stało, podkreśla rzeczniczka ArcelorMittal Polska Sylwia Winiarek-Erdoğan.
1: Wieczorem przed godziną 19 w dąbrowskiej hucie doszło do wyrzutu żużla wielkopiecowego. Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany, ale w wyniku tego zdarzenia doszło do nadpalenia kilku samochodów. W akcji gaśniczej uczestniczyła nasza zakładowa Straż Pożarna oraz służby PSP.
0: Nie było potrzeby zatrzymywania pracy huty. Trzy balony z ładunkiem przemytniczym wylądowały w Iwkowej koło Brzeska. To pierwszy taki przypadek w Małopolsce. Śledczy ustalają teraz, kto mógł wysłać balony, do kogo miały trafić i jak to się stało, że wylądowały w niewielkiej miejscowości w tym województwie.
2: Mieszkaniec Iwkowej zawiadomił policjantów, że trzy złączone balony zawisły na krzewie przy jednym z płotów między posesjami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Do białych balonów przymocowany został pakunek dużych rozmiarów składający się z paczek połączonych czarną folią. W paczkach znaleziono białoruskie papierosy. To pierwszy w historii przypadek odnalezienia przemytniczych balonów meteorologicznych w Małopolsce.
3: W tym pakunku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. Policjanci oczywiście zabezpieczyli ten pakunek.
2: Mówi Ewelina Buda z brzeskiej policji. Pakunek trafił na komendę. Tam śledczy dokładnie przeliczą, ile papierosów się w nim znajdowało. Wcześniej przeprowadzili też kontrolę pirotechniczną. Ładunek nie stanowił zagrożenia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Polskie Radio nieoficjalnie. Oficjalnie dowiedziało się, że w paczkach było około 150 tysięcy sztuk papierosów. 22 lata i jeden dzień temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Wejście naszego kraju w struktury unijne było epokowym wydarzeniem, mówi dr Andrzej Dumała z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS-u w Lublinie.
4: To członkostwo zakorzeniło nas w tej grupie państw Zachodu. To niewątpliwie był rodzaj pewnego sfinalizowania tego procesu transformacji ustrojowej. To dało nam rozwój, to dało nam bezpieczeństwo.
0: Po trzech latach od przystąpienia do Unii Europejskiej Polska dołączyła do strefy Schengen. Na granicach lądowych nastąpiło to w grudniu 2007 roku, a kilka miesięcy później także w przestrzeni powietrznej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Odnalazła się statuetka Oscara, która zniknęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. Reżyserowi Pawłowi Tałankinowi, który otrzymał nagrodę za film dokumentalny Pan Nikt kontra Putin, zabroniono wnieść statuetkę na pokład samolotu. Oddał ją do luku bagażowego, a następnie zaginęła.
6: Linia lotnicza poinformowała, że znalazła zgubę i kontaktuje się już ze współtwórcą filmu Pan Nikt kontra Putin. Reżyser wyróżniony dwa lata temu w kategorii dokumentu za obraz pokazujący proputinowską propagandę w rosyjskich szkołach wielokrotnie latał po świecie ze statuetką. W ostatnich dniach pokazywał ją studentom Uniwersytetu Nowojorskiego. W środę na amerykańskim lotnisku pracownik agencji TSA odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zabronił wnieść Oscara na pokład, bo ocenił, że może stanowić zagrożenie dla współpasażerów. Statuetka trafiła do kartonu i luku bagażowego. Ale po lądowaniu we Frankfurcie do filmowca nie wróciła. Lufthansa w nocy zapowiedziała w internetowym komentarzu intensywne poszukiwania. Po kilkunastu godzinach linia lotnicza ogłosiła odnalezienie najważniejszej nagrody w świecie filmu. Zapowiedziała też, że wyjaśni zagadkowe zniknięcie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Sobota bardzo pogodna, jedynie na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, z których nie będzie jednak padać. Na termometrach w ciągu dnia od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i spada.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Choć zazwyczaj mówi tak.
8: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
7: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
8: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
7: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce, jutro po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jedynka w drodze, jedziemy jeszcze do godziny trzeciej. Dwa utrudnienia dla kierujących, którzy podróżują po Polsce. Jedno to na autostradzie A1 w okolicach Wezła Łódź Południe, przejazd tylko jednym pasem, a drugie na drodze S5, tam też w jednym miejscu przejazd jednym pasem. Proszę tam zachować szczególną ostrożność. O tej porze i w taki dzień świąteczny nie sprawiają one większych problemów na drodze. Te utrudnienia, ruch odbywa się tyle, że jednym pasem i trzeba uważać. A w tej godzinie przedstawię Państwu kilka imprez, które odbędą się w najbliższym czasie i mogą zainteresować miłośników motoryzacji, tej takiej zwykłej, czyli samochodów osobowych, ale i motoryzacji ciężkiej. To wszystko do godziny trzeciej.

21 minut po godzinie 2, jedynka w drodze. Międzynarodowy Związek Zawodowych Kierowców, w skrócie UICR, czyli największa na świecie organizacja skupiająca w swoich szeregach kierowców zawodowych, i to taka skupiająca od RPA po Peru, Argentynę czy Indie, oraz Unia Transportu Drogowego, czyli w skrócie IRU, czyli największa organizacja przewoźników drogowych, w 2016 roku podjęły decyzję, że w drugi piątek maja każdego roku będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. W drugi piątek, bo mieliśmy pierwszy piątek. W tym roku będzie to 8 maja. No i z tej okazji, po pierwsze, wszystkim kierowcom zawodowym, dzięki którym możemy dojechać, utrzymywany jest transport publiczny, dzięki którym istnieją dostawy żywności, dostawy do zakładów pracy, będziemy składać życzenia, ale też ten dzień ma bardzo praktyczne znaczenie, bo na przykład pracodawcy w tym dniu organizują na przykład mistrzostwa, w czasie których kierowcy zawodowi mogą sprawdzać swoją wiedzę i technikę prowadzenia. I tak na przykład będzie w ten piątek, kiedy to Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przeprowadzi piąte mistrzostwa kierowców autobusów warszawskiego transportu publicznego. To będzie na autodromie na Bemowie. A w zeszłym roku byłem na takim finale i byłem na takich mistrzostwach i zostały one bardzo dobrze ocenione. I nie przez dyrektorów, tylko właśnie przez kierowców, którzy mówili, że dla nich jest to doskonałe doświadczenie zawodowe. Z jednej strony atmosfera współzawodnictwa, a z drugiej możliwość poznania pewnych rzeczy, których w codziennej pracy nie chcieliby też nigdy poznać, bo to na przykład jest hamowanie autobusem na śliskiej nawierzchni, zjazd dużej pochyłości i inne tego typu zadania są stawiane w czasie tych mistrzostw. To 8 maja w Dzień Kierowcy Zawodowego. Natomiast Stowarzyszenie Klub Polskiego Trackera też przygotowuje podobnego typu atrakcje jak konkursy Tor Przeszkód, ale to będzie w Gorzyczkach przy trasie A1 8 maja 2026 roku. Tam możliwość zmierzenia się z torem przeszkód przygotowanym przez Stowarzyszenie Klub Polskiego Trackera, a to jest jedynka w drodze.

Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego w najbliższy piątek, 8 maja. A takie nieformalne święto, transportu, kierowców, także przedsiębiorców transportowych, to w Polsce jest w trzeci weekend lipca, kiedy to odbywa się międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych Master Truck. To największa tego typu impreza w Polsce. Potem możemy dodać, że w Europie, a potem możemy dodać, że chyba na świecie. I że od początku z tą imprezą jest Polskie Radio w latach nie 90. W pierwszej dekadzie XXI wieku była to audycja Radio Track prowadzona przez Mariana Leśniewskiego. Wtedy to był mały zlot, mała wystawa ciężarówek, bardzo pięknych, tuningowanych, zadbanych. To rozrosło się w największą imprezę, która odbywa się w polskiej Nowej Wsi koło Opola na terenie lotniska. W minionych latach przyjeżdżało ponad 1000 ciężarówek, przychodziło 120 tysięcy widzów, a oprócz tego czekały takie atrakcje na widzów, jak na przykład przejazdy ciężarówkami terenowymi, przejazdy czołgiem, różne elementy do tuningowania swoich samochodów, czy modele, gotowe, czy też modele do sklejania. Wszystko, co wiąże się z transportem, z ciężarówkami, będzie do zobaczenia 17 w piątek, 18 w sobotę i 19 lipca 2026 roku. 19 to niedziela. 22 Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck w polskiej Nowej Wsi koło Opola. A nieco wcześniej, bo już 16 maja, to jest w sobotę za dwa tygodnie, bo mamy 2 maja, w Warszawie Noc Muzeów, której od lat towarzyszy zlot, wystawa autobusów zabytkowych. Później te autobusy też wożą uczestników Nocy Muzeów. Tego jeszcze nie ogłoszono, ale miejmy nadzieję, że tej Nocy Muzeów też tak będzie. No i dla miłośników teraz też nie tuningowanych nowych pojazdów, a tego, co historyczne i prawdziwe, 12 czerwca, w zasadzie od 12 do 14 czerwca w Rzeszowie odbędzie się drugi zlot zabytkowych autobusów, a 13 czerwca o godzinie 16 rozpocznie się parada autobusów ulicami Rzeszowa. To takie najważniejsze imprezy dla tych, którzy lubią dużą motoryzację.

kiedy byłem małym chłopcem, to nie było tak jak teraz, bo na przykład było tak, że jak wychodziłem na rower, to trzeba było wrócić przed 21, bo od 21 do godziny 6 obowiązywała taka godzina milicyjna dla dzieci i młodzieży. Dla starszych była od 23 do 5, ale to już w wersji złagodzonej, takiej późniejszy 82. To wspomnienie wprowadza to, że wiele się zmieniło i teraz na przykład chłopcy mali, ale także dziewczynki jeżdżąc na rowerze mogą jeździć po 21, chociaż to nie jest godzina dla dzieci, ale powinni mieć kaski rowerowe. Jest taki obowiązek, będzie obowiązywał od 3 czerwca, aby dzieci do lat 16 na rowerach oraz hulajnogach poruszały się w kaskach. Co przypominam i co jasno, czego jasno nie powiedziałem godzinę temu, kiedy rozmawiałem na ten temat z naszym ekspertem Filipem Gregą. Dodajmy także, że hulajnoga elektryczna to nie jest najlepszy prezent na komunię, bo trzeba dorosnąć. A prawdziwy rower zawsze kształtuje osobowość, nie tylko osobowość człowieka. To tak o wnioski z dzisiejszej audycji, w której rozmawialiśmy o zasadach ruchu drogowego, których zastosowanie ma sprawić, że ten weekend majówkowy czasu płynie miło i bezpiecznie. Ta noc jest dobra dla kierowców. Niebo bezchmurne, opadów nie ma, na Kujawach mogą się teraz tworzyć zamglenia. Jedynie jest zimno, na Pogórzu temperatura spadnie, na Pogórzu, Warmii, Mazurach temperatura spadnie do nawet -2 stopni. Warto się ciepło ubrać, wypić ciepłą kawę, ciepłą herbatę, a jedynka w drodze powoli zjeżdża na przydrożny parking, powróci za tydzień o północy, w nocy z piątku na sobotę Jerzy Głuszyk, a dziękuję i dobranoc. Do usłyszenia mówi Kajetan Tłokowski, a także Dominika Jędz, wydawca, i Tomasz Cieślak, realizator.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, według legend, odbywały się tam sabaty czarownic, a potem przybył król Bolesław Chrobry. Tysiąc lat później miejsce to ukochał Stefan Żeromski. A co dziś oferują Góry Świętokrzyskie? Jedyne takie miejsce, czyli Święty Krzyż, niezwykły klasztor, Gołoboże, Puszcza Jodłowa, wieża widokowa i trasy turystyczne. Do tego szklany dom, średniowieczne dymarki i lot z czarownicą na wirtualnej miotle. Czekam na Państwa już dziś od 9 na Łysej Górze. Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze dziś z rąk prezydenta Karola Nawrockiego generalskie awanse. Wojskowi nominacje odbiorą w przeddzień Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Wśród awansowanych oficerów znaleźli się m.in. dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, nazwanej Żelazną Dywizją, generał brygady Dariusz Lewandowski, który odbierze awans na stopień generała dywizji. Generałem dywizji będzie też po otrzymaniu awansu dowódca komponentu Wojsk Specjalnych generał Michał Strzelecki. Awanse z pułkowników na generałów otrzyma również aż 5 dowódców ważnych dla polskiej armii brygad, 12 i 20 brygady zmechanizowanej, 25 brygady kawalerii powietrznej oraz 21 brygady strzelców podhalańskich. W marynarce wojennej także doczekano się awansu komandor Przemysław Karaś, który jest zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich, dowództwa komponentu morskiego, ma zostać mianowany na stopień kontradmirała. Prezydent Trump znów podniósł cła na samochody z Unii Europejskiej, tym razem w odwecie za, jak twierdzi, nieprzestrzeganie przez wspólnotę umowy handlowej. Wcześniej w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym na auta.
3: Donald Trump najpierw poinformował o swojej decyzji na portalu True Social. Z przyjemnością ogłaszam, że w związku z faktem, iż Unia Europejska nie przestrzega naszej w pełni uzgodnionej umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podniosę cła nakładane na Unię Europejską na samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło zostanie podniesione do poziomu 25%, napisał Trump. O kwestie taryf celnych wobec Unii został zapytany przez dziennikarzy. Partnerzy z Unii nie przestrzegają naszych uzgodnień, dlatego zdecydowałem się na taki krok. Pieniądze uzyskane w ten sposób przyniosą dodatkowe miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przyspieszą naszą własną produkcję samochodów. Mówił Donald Trump. Nie wyjaśnił, na podstawie jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w lutym zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidowanych zostanie 400 tysięcy umów śmieciowych, tak twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W lipcu wejdą w życie przepisy, które dadzą inspektorom PIP prawo do przekształcenia takich umów w umowy o pracę.
4: Z okazji Święta Pracy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i inni politycy lewicy złożyli kwiaty przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zmieni się sytuacja zatrudnionych.
5: Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
4: Najważniejsza zmiana to przyznanie okręgowym inspektorom pracy prawa do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów, na przykład zleceń w umowę o pracę. Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw inspektor nakaże usunięcie naruszeń. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do polecenia, sprawa trafi do okręgowego inspektora pracy, który będzie mógł wydać decyzję o zmianie umowy na etat. Maksymalne mandaty nakładane przez inspekcję wzrosną dwukrotnie, nawet do 10 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: 22 lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej w wielu miejscach w kraju odbyły się wydarzenia upamiętniające ten historyczny moment. W Łazienkach Królewskich w Warszawie był to piknik europejski. Tu jedną z głównych atrakcji były parady orkiestr.
6: Czytaliśmy, że są jakieś pikniki, między innymi zdrowotne, ale też chcieliśmy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, takim dla dzieci bardziej. Tutaj rodzina do mnie przyjechała i właśnie zwiedzamy łazienki.
7: Fajna impreza właśnie na takie dni. Przyroda, natura, spokój, cisza.
8: A jednocześnie kultura, sztuka.
7: Która kultura, sztuka, dokładnie.
2: Do końca długiego weekendu w Łazienkach Królewskich w Warszawie można za darmo zwiedzać zabytkowe budynki, m.in. Pałac na Wodzie i starą oranżerię.
0: To są aktualności jedynki.
2: O 474 gitary za mało. Nie udało się w tym roku pobić się we Wrocławiu gitarowego rekordu, kiedy jednocześnie w ubiegłym roku zagrały 8122 osoby.
9: To chodzi o dobrą zabawę, o to, żeby robić klimat, żeby po prostu się działo, żeby zjednoczyć ludzi, żeby uśmiech powstał na twarzy.
10: Wyśmienicie, super było. Za rok też przyjedziemy, za dwa lata też przyjedziemy, było super.
11: To, że się nie udało, to jakiś problem?
10: A coś się nie udało?
11: Nie.
10: No właśnie, jest doskonałe.
2: A bicie gitarowego rekordu udaje się w połowie. Na 24 próby 12 zakończyło się sukcesem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
2: W ciągu dnia pogodniej bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od około 16 stopni w górach do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali, w południe ma być 1 hektopaskal mniej.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: W majówkę tradycyjnie czeka nas wielkie piłkarskie święto.
13: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
12: Górnik Zabrze spotka się z Rakowem Częstochowa.
13: Jak mówi trener Górnika Michał Gaszparik, kibice potrafią zrobić wiele, by zobaczyć to spotkanie.
14: Przychodził do mnie jeden pan i mi powiedział, że on miał mieć 2 maja wesele, ale że zmienił, bo on wierzy, że my będziemy w finale.
12: Oskar Repka, pomocnik Rakowa, wierzy jednak, że Puchar pojedzie do Częstochowy.
15: To jest marzenie na pewno zagrać na Narodowym i wygrać tam finał. A czy wygramy? No oczywiście, że tak.
13: Finał Pucharu Polski w programie Pierwszym Polskiego Radia.
12: Transmisja już dziś od 16.
13: Filip Jastrzębski
12: i Tomasz Kowalczyk.
13: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
16: Radiowa Jedynka w nocy. Po godzinie 4 posłuchamy fragmentów koncertu Lecha Janerki. Tymczasem Wojciech Korda. Wojciech Korda zaśpiewa tekst dzisiejszego bardzo dostojnego jubilata Bogdana Lebla.

Bogdan Lebl kończy 94 lata. Poeta, prozaik, autor słuchowisk i licznych przepięknych tekstów piosenek bluesowych i rockowych do słuchania za dnia i w nocy.

0: Piosenki z tekstami dzisiejszego jubilata Bogdana Lebla śpiewali Wojciech Korda, Tadeusz Woźniak oraz zespoły Breakout i Perfect.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I nadchodzi czas Big Bandów. Willis Canover, audycja archiwalna.

0: enjoyed those records we played last.
1: Wiecie, podobały mi się płyty z big bandami, których słuchaliśmy ostatnim razem. Mam ich wiele, a słuchaliśmy tylko czterech czy pięciu. Posłuchajmy więc jeszcze. Mam tu płytę, którą dostałem z Jugosławii. I jest to big band radia i telewizji w Zagrzebiu pod dyrekcją Miljenko Prochaski. Chciałbym, abyśmy posłuchali utworu pianisty Zlatka Dworzaka. Śpiewa tu też wokalizę grupa wokalna. Jest to część aranżu. Tytuł Amoroso.

Mają w Jugosławii studia pełne swingu. Pierwszy raz byłem tam w 1960. Spotkałem big bandy i orkiestry radiowe w czterech miastach. Miljenko Prochaska dyrygował jedną z nich. To był radiowo-telewizyjny big band z Zagrzebia. Utwór nazywał się Amoroso. Zobaczmy, kto tu grał solówki. Akcent w Jugosławii przypada na pierwszą sylabę. A więc na gitarze grał Damir Dicic, na flugelhornie Ladislav Fidri, a na fortepianie elektrycznym kompozytor Zlatko Dworzek. I dalej big bandy. Zdarzają się bardzo dobre efekty, jeśli grupa muzyków grających złą muzykę, oczywiście tylko dla zdobycia pieniędzy, decyduje się zebrać, by pograć trochę dobrej muzyki, tylko dla własnej przyjemności. Zupełnie bez pieniędzy. Chcą po prostu pograć coś dobrego, jakieś dobre aranże. Tak często robią dobrzy muzycy. W ten sposób przecież zaczął się big band Theda Jonesa, Mel Lewisa, a także wiele innych orkiestr, czy to w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku. Nat Pierce, aranżer, pianista, grający tak podobnie do Count Basiego, że Count Basie zaprasza go do swojej orkiestry, kiedy chce mieć urlop. A więc Nat Pierce miał taką właśnie orkiestrę w roku 61. Nigdy nie wydał płyt z nagranych taśm, ale właśnie niedawno wydano jedną taką płytę. Pierce, jak mówiłem, zwykle brzmi jak Basie, zarówno w swoim graniu, jak i w aranżach. Tu mamy drugą część jego suity, zatytułowanej Ballada z jazzowej ulicy. I orkiestra brzmi raczej po ellingtonowsku, tym bardziej, że gra w niej jedna z ellingtonowskich gwiazd, Paul Gonzalez. Gra oczywiście także solo w utworze. Grają też Dick Meldonian na saksofonie altowym, Eddie Bird na puzonie, a także Nat Pierce na fortepianie. Nagranie z roku 61. Dlaczego nie robi Dick Meldonian na saksofonie altowym, Eddie Bird na puzonie, a także Nat Pierce na fortepianie? Nagranie z roku 61. Dlaczego nie robi dotąd płyty? Brzmi to dobrze.

0: Рок 61, оркестра студийна Нета Пірса. Знам музику, дуже не меді оказії проводити оркестр. Але хотіли це робити. Збирали музиків, які хотіли пограти в оркестрі, звертались часом до мене, щоб попроводити їм концерти, допомогти в виборі програму і так далі. Віте, то не є трудно зібрати оркестр, якщо все рзачевище хоче. Оczywiście, хтось мусить написати репертуар, і часом здаря się, що виходить з того цілком незла оркестра. А якщо там зеспіл рзачевище працює, гра, репертуар му się повінкша, треба втеді знаleźć когось на боса, когось на керівника музичного, найчастіше спосіб członków оркестри. Мусі przecież być сам добрим музиком, якщо ма іншим мовити, як мають грати. А він звикле є то добрий музик.
1: And play it pretty well too, so they have respect for him. And not everyone would agree with me on this, but I've always felt that any group without a bass
0: basista
1: is just.
0: Nie wyobrażam sobie, by wystarczył fortepian i perkusja.
1: We just want a piano and something and drums. We don't need the bass player. And without that,
0: taki zespół bez basu nie może po prostu grać. A więc potrzebny jest dobry basista. W moim przekonaniu jest on podstawą każdej orkiestry. Dalej perkusista, który dopasuje się muzycznie do basisty i będzie z nim współpracował rytmicznie. Musi mieć dość siły, by pociągnąć za sobą orkiestrę. Ale musi też być dość delikatny i spokojny, jeśli tego trzeba. Pierwsza trąbka to kolejna ważna postać. Jeśli komukolwiek zależy na jazzowym charakterze zespołu, musi mieć w sekcji trąbek dobrze improwizującego jazzowego trębacza. Jeśli perkusja i bas są podstawą orkiestry, pierwsza trąbka stoi na jej szczycie, a inni idą za tym trębaczem liderem. Bywa też, że jest dwóch dobrych trębaczy. Każdy gra nieco inaczej, a w duecie stanowią takiego zbiorowego lidera prowadzącego orkiestrę za sobą. No i oczywiście muszą być gwiazdy w sekcji saksofonów, pierwszy alt i tak dalej. Po prostu muzycy, którzy poprowadzą wszystkie sekcje. Ale może posłuchajmy muzyki, a ja przestanę gadać. Mówiłem, że Ned Pierce, autor poprzedniego utworu, najczęściej brzmi jak Bessie w swojej muzyce. Popatrzmy jednak, co napisał dla orkiestry Woody Hermana w 1964. Gra w niej na fortepianie. Jest to w stylu Jimmy Lunsforda, rozluźniony rytm, coś jak brzmienie Billy Maya. Woody gra na saksofonie altowym. Carmen Leggio na tenorze, Sal Nistico też na tenorze, Ned Pierce na fortepianie.
1: Deep Purple.

0: A mixture of Jimmy Lunsford and
1: to nie Jimmy Lunsford ani Count Basie, to był Woody Herman, a Nat Pierce aranżował Deep Purple. Myślę, że skład zespołu Stana Kentona z końca 1952 roku to najlepsza orkiestra, jaką kiedykolwiek miał, najbardziej muzykalna, swingująca. Nagrał z nią utwór Jerry Mulligana Young Blood. Sola grali Kante Candoli na trąbce, Richie Kamiuka na tenorze, Lee Konitz na alcie i Maynard Ferguson na trąbce. Mówiłem Jerrymu, że to jedna z najlepszych rzeczy, jakie Kenton nagrał, a Jerry na to, on był bardzo zły, kiedy to napisałem. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Mogę uwierzyć Mulliganowi, że Kenton był zły, że to nie on napisał. Ale chyba mu to przeszło, tak sądzę. Szkoda, że nasz czas już się kończy. A ciągle jeszcze dużo płyt leży. Ale może użyjemy je następnym razem. Sami zdecydujecie, czy będziecie słuchać. Mam nadzieję, że tak.
1: Willis Conover. Music with friends.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, według legend, odbywały się tam sabaty czarownic, a potem przybył król Bolesław Chrobry. 1000 lat później miejsce to ukochał Stefan Żeromski. A co dziś oferują Góry Świętokrzyskie? Jedyne takie miejsce, czyli Święty Krzyż, niezwykły klasztor, Gołoboże, Puszcza Jodłowa, wieża widokowa i trasy turystyczne. Do tego szklany dom, średniowieczne dymarki i lot z czarownicą na wirtualnej miotle. Czekam na Państwa już dziś od 9 na Łysej Górze. Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej. Napisał w serwisie X Donald Tusk. To odpowiedź premiera na zapowiedź powołania przez prezydenta Rady do spraw nowej konstytucji. Wcześniej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Lewica nie będzie uczestniczyć w tym projekcie.
5: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
4: Dziennikarz portalu Salon 24 Tomasz Wypych przewidywał w Polskim Radiu 24, że politycy nie będą w stanie porozumieć się ponad podziałami w przypadku rozmów nad nową konstytucją.
6: Być może trzeba usiąść po prostu i popatrzeć, czy my jesteśmy w stanie się dogadać po obu stronach tego stołu, jak ta konstytucja ma wyglądać i wtedy się rozejść.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsat News, że Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji na Zamku Królewskim w Święto Konstytucji 3 maja. W skład Rady mają wejść delegaci klubów i kół poselskich oraz eksperci. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Nowa konstytucja miałaby wzmocnić rolę prezydenta. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Ma do tego dojść w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Minister wojny nakazał wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Poinformował Sean Parnell, rzecznik Pentagonu, w oświadczeniu. Zapowiedział, że operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Do ogłoszenia decyzji dochodzi dzień po tym, jak prezydent Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując, że to odwet za postawę Niemiec wobec wojny USA z Iranem i krytykę interwencji ze stron niemieckich władz, w tym kanclerza Friedricha Merca. Według portalu Politico decyzja Trumpa miała zaskoczyć urzędników w Pentagonie, którzy nie planowali takiego ruchu. Trump sugerował też, że podobne decyzje podejmie prawdopodobnie wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również znajdują się ważne bazy sił morskich i powietrznych USA. W lasach czterech zachodnich województw występuje duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują, by nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. Leśników w szybkiej reakcji na zagrożenie wspierają też systemy kamer i lotnice. Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
7: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
4: W lasach w całej Polsce w czasie długiego weekendu majowego organizowane są częstsze patrole służb. W wypadku na lotnisku w Lesznie zginął 39-letni spadochroniarz. Doszło do tego wczoraj w trakcie wykonywania skoku spadochronowych z wysokości 4000 metrów. Był to lot komercyjny, mówi oficer prasowy Leszczyńskiej Komendy Monika Rzymełka.
8: W trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. Na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Wszczęte zostanie postępowanie, które ma wyjaśnić przyczynę i okoliczności wypadku.
2: To są aktualności jedynki.
4: Warszawa przygotowała liczne atrakcje w związku z początkiem sezonu letniego nad Wisłą. To m.in. przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami, rejsy statkami i bezpłatnymi promami po rzece. Z okazji obchodzonego dziś Dnia Flagi natomiast zaplanowano na 17 pokaz tradycyjnych łodzi udekorowanych biało-czerwonymi barwami. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprasza pełnomocnik prezydenta miasta do spraw Wisły Jan Piotrowski.
9: Bardzo byśmy chcieli pokazać, że Stoczna Żegluga Pasażerska to też taki element mocno narodowy. Nasze tradycyjne drewniane łodzie w pięknym morzu, w pięknym oflagowaniu flagami w szyku paradnym, bo to bardzo istotne, to jest taki trochę teatr na wodzie. Można zobaczyć, jak łodzie się układają w różne konfiguracje i oczywiście skorzystać z tych rejsów na tych łodziach, ale też poobserwować z brzegu. To wygląda wyjątkowo malowniczo.
4: Widowisko uświetni zespół Dragon z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły wydarzeń są dostępne w mediach społecznościowych, na profilu Dzielnica Wisła i na stronie internetowej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: A dzień flagi będzie słoneczny i bardzo ciepły. Na termometrach maksymalnie od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i jest stabilne.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Choć zazwyczaj mówi tak,
11: nie myślałem jeszcze na ten temat,
10: to specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
11: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
10: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce, jutro po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
12: Zapraszam Państwa do posłuchania fragmentów koncertu artysty wyjątkowego. Artysta ten obchodzi dziś urodziny, kończy 73 lata. Koncert Lecha Janerki odbył się w Radiowej Trójce 11 lutego 2002 roku.
13: Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Państwa przed budynkami i tutaj widzę, że kibiców jak rzadko. Zaczniemy utworami starszymi.

żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez telewizji i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon.

Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez telewizji i innych cudów szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały.